0: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
1: Tymi słowami w 1979 roku Simone Weil rozpoczęła swoją kadencję jako
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix. Sotto
2: il segno di Radio 6023.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas